0: nebuď snop a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snop a zachovej se jako sob.
2: Je krátce po 13. hodině.

nalepej, pojď rovnou dál. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?